gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Ante. Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się!
1: Raz, dwa! Mikrofon spryt!

Historia gra. Jazz historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Tanoc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie. Dziś rozbieramy na czynniki pierwsze te całe olbrzymie centra obliczeniowe do sztucznej inteligencji. Co to jest, po co to komu i dlaczego tak wyje jak startujący statek kosmiczny?
2: Drodzy Państwo,

0: to są fabryki mocy obliczeniowej. Hale pełne serwerów z procesorami graficznymi i specjalnymi układami. One trenują modele, potem odpowiadają na pytania. Taki wielki mózg w kontenerach i rakach. Brzmi sztos.
1: Kiedyś było prosto. Serwerownia w piwnicy. Wentylator przykręcony na trytytki. Termometr z bazaru. A backup na taśmie w szafie obok mopa. I działało. Może nie szybko, ale stabilnie.
0: Igor, to już muzeum. Dziś masz całe klastry spięte światłowodami. Gęsta siatka połączeń, jak w filmie Tron. I orkiestra sterowana oprogramowaniem. Automaty startują zadania, migrują kontenery. Zero ręcznej roboty. No dobra, prawie zero.
1: Brzmi ładnie, ale prąd trzeba skądś wziąć. Te hale piją energię jak ja espresso, a każde waty kończą jako ciepło. I to ciepło trzeba wywalić. Tu się zaczyna prawdziwa zabawa. Chillery, wieże chłodnicze, korytarze gorące i zimne. I cisza nie istnieje.
0: Dlatego króluje chłodzenie cieczą. Płyty cold plate na układach. Czasem pełne zanurzenie w dielektryku. Ciecz niesie ciepło jak kurier na turbo. Oszczędzasz energię, gęsto pakujesz sprzęt i nie robisz przeciągu jak na lotnisku.
1: Sieć. O tym nikt nie chce gadać. A bez niej stoi wszystko. Topologie, liść i kręgosłup, ścieżki przewidywalne, opóźnienia stałe, synchronizacja między kartami graficznymi. To nie zabawa. Jedna zwiecha i trening leży, jak klawisz w starym syntezatorze.
0: I tu wjeżdża magia oprogramowania. Orkiestracja na poziomie klastrów. Szeregowanie zadań. Dzielenie modeli na części. Równoległość tensorowa i potokowa. Checkpointy co parę kroków. Jak coś padnie, wstajesz i jedziesz dalej. Bez dramatu.
1: A dane. Gdzie to trzymać? Systemy obiektowe na surowe pliki, blokowe na szybkie kawałki, bufory na dyskach półprzewodnikowych blisko obliczeń, dostęp po sieci pamięci i porządne kopie w oddzielnej strefie, bo inaczej płacz i zgrzytanie zębów.
0: Zasilanie to cały ekosystem. Redundancje, zapasowe linie, zasilacze bezprzerwowe, czasem koła zamachowe. Czasem magazyny energii na bateriach. Potem rozdzielnie przy każdym raku. Sprzęt nie może nawet kichnąć. Ma pracować jak automat do pizzy.
1: Gaszenie pożaru. Wody tu nie wlejesz. Stosują gazy obojętne. Wybijają tlen do bezpiecznego poziomu. Sprzęt przeżywa. Ludzie oczywiście mają procedury i alarmy. Pamiętam halon. Dziś to już elegancja, a nie gaśnica z komisu.
0: Bezpieczeństwo fizyczne, śluzy, identyfikacja wieloskładnikowa, kamery z analityką i czujki dosłownie wszędzie. Wejdziesz bez uprawnień, zrobisz bip i ochroniarz materializuje się jak boss w grze. Lepiej mieć przepustkę niż tłumaczyć memami.
1: Jeszcze spryt z temperaturą otoczenia. Gdy na zewnątrz chłodno, robisz tak zwane wolne chłodzenie. Wentylujesz, oszczędzasz. A ciepło z serwerów można oddać do sąsiednich budynków. Basen się cieszy, a serwery nie pocą się jak ja na dachu latem.
0: Samo serce to układy. Karty graficzne z pamięcią blisko rdzeni, szybkie szyny, dedykowane układy do macierzy, stosy chipletów, a na horyzoncie interkonekty optyczne. Mózg na światło. Brzmi jak cyberpunk i ja to kupuję w ciemno.
1: Zastosowania też dzielą obciążenia. Trening to maraton. Wszystko spięte, długie doby klepania macierzy. Wnioskowanie to sprint. Krótkie żądania, dużo równoległych zadań. Inna logistyka, inne priorytety i inne awarie. Sytuacja beznadziejna, ale stabilna.
0: Po stronie softu są kompilatory i biblioteki. Zmniejszanie precyzji do 8 albo do 4 bitów. Przelot przez specjalne jednostki. Adaptery niskiego rzędu, destylacja modeli, spryt zamiast surowej siły, bo każda oszczędzona operacja to mniejszy rachunek.
1: Dobra, a skąd wiadomo, że to wszystko działa w punkt? Monitorowanie, metryki, tablice z wykresami, alarmy, co nie budzą bez potrzeby, sztab dyżurnych, runbooki. I ten jeden stary tester, co ma ucho do dziwnych dźwięków. To jest prawdziwy czujnik.
0: Mówisz o rachunkach. Liczy się sprawność. Ile energii idzie na obliczenia, a ile na resztę? Projektanci ścigają się o każdy procent. Lepsze zasilacze. Krótsze ścieżki, ciecz bliżej układów, mniej powietrza, więcej sensu, dobrze w kod.
1: Słuchajcie, zrobimy krótką pauzę na dżingiel Radia Synteza, a wy szykujcie pytania. Dzwonicie do nas pod numer 732-108-508 albo wchodzicie na radio-synteza.pl
0: i subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik, dzwonek, komentarz, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Ja biorę telefony.
1: Nie przesadzaj, młody. Jeszcze nie. Powiem tak. Kiedyś było ciszej, teraz jest szybciej. Ty kochasz chmury, ja wolę wiedzieć, gdzie stoi moja skrzynka. Spotkajmy się po środku. Porządna inżynieria i trochę starej szkoły. Bez czarów.
0: Deal. Technologia rozwiąże sporo, ale trzeba nią mądrze sterować. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. A jak chcecie więcej takich rozmów, sub i dzwonek na YouTube Radio Synteza. Dobrze w kod.
1: Kończymy segment. Za moment muzyka z lekkim retroklimatem, a po piosence wracamy do waszych pytań o chłodzenie cieczą i te wszystkie magiczne skróty. Radiosynteza zostaje z Wami, kawa stygnie, my nie.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

w sach, w kawiarniach gra. Nad berdą gwiazdy noc nie zna dnia. Echa dni w parkach i szum. Miasto szeptów w cieniu tłum. London, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Čas Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydgo.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Bierzemy dziś na warsztat temat techniczny na przykładzie wydarzeń w Czarnobylu z 1986 roku, ale bez martyrologii. Skupiamy się na inżynierii, na fizyce reaktora i na tym, co poszło nie tak proceduralnie.
2: Dokładnie, drodzy Państwo, definicja w pigułce. Reaktor typu RBMK z moderatorem grafitowym i chłodzeniem wodą miał specyficzną cechę zwaną pozytywnym współczynnikiem pustki, co znaczy, że gdy woda zaczynała wrzeć, reaktor zyskiwał dodatkową reaktywność.
1: Ja to pamiętam jako epokę wielkich gałek i analogowych wskaźników. W studiu magnetofon szumiał, a w energetyce testy robiono bez wygód dzisiejszych systemów. Zdecydowanie inny świat, inne nawyki i mniej automatycznych strażników bezpieczeństwa.
2: Popkultura zrobiła z tego cały mit, gry, filmy, seriale, ale my nie o mutantach, tylko o mechanice. I to jest ciekawsze niż niejedna strzelanka, bo to żywa lekcja, jak systemy złożone mogą się rozjechać przez detale.
1: Trzon sprawy to był test bezwładności turbiny. Chciano sprawdzić, czy turbina, kręcąc się z rozpędu, podtrzyma zasilanie pomp awaryjnych przez krótką chwilę. Brzmi niewinnie, ale okno testowe się przesunęło i zaczęto majstrować przy nastawach. Zostawmy kontekst decyzyjny, zostawmy te nudy, kogo to obchodzi.
2: No i doszły klocki domina. Po długim zjeździe mocy pojawiło się zjawisko nazywane ksenoniowym zatruwaniem. Reaktor niechętnie reagował, więc usunięto sporo prętów regulacyjnych. A kiedy wreszcie wciśnięto przycisk AS5, grafitowe czubki prętów na moment podbiły reaktywność.
1: To jest ta niefajna kombinacja WRBMK, gdy woda robi się piana, reaktor chce iść do góry, a grafit moderuje mocniej niż woda. Więc jak pchniesz układ w złą stronę, to odpowiedź bywa szybka i bezlitosna. Technicznie
2: dziś reaktory mają inne podejście. Pasywne systemy chłodzenia, które działają grawitacyjnie. Nowe koncepcje w generacji 3+ i 4. Zjawiska dodatniej reaktywności unika się projektowo. A do tego całe morze symulacji, zanim cokolwiek się dotknie.
1: A ja powiem przewrotnie, analog też miał zalety. Jak coś grzało się za bardzo, to czułeś to nosem i palcami. Wielkie lampki czerwone. Jak nie świeciłaś, to znaczy, że problem. Z prostoty też rodzi się bezpieczeństwo, bo mniej jest miejsc na niespodzianki.
2: Jasne, ale teraz dokładane cyfrowe bliźniaki. Symulujemy całe instalacje w chmurze. Robimy tysiące przebiegów, zanim zmienimy jedną nastawę. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Bo nawet cep może być sprytny, jeśli widzi dane w czasie rzeczywistym.
1: I tu się pięknie różnimy. Ty ufasz modelowi, a ja inżynierowi przy pulpicie. Błąd ludzki bywa paskudny, to jasne. Ale błędy modelu też bywają chytre. Szczególnie gdy świat zaskoczy zjawiskiem poza zakresem kalibracji.
2: Dlatego chcę duet. Człowiek plus asystent AI. Człowiek ma intuicję. AI nie męczy się i nie pije kolejnej kawy o 3 w nocy. I jak człowiek zrobi literówkę, to AI krzyczy: halo, to nie ta procedura w tej temperaturze.
1: Słuchajcie, włączamy linię do studia. Dzwońcie i powiedzcie, co was bardziej przekonuje. Prosty pulpit z gałkami, czy cyfrowy anioł stróż? Numer do nas to 732-10-85-08. Powtórzę, 732-10-85-08.
2: I kliknijcie suba na YouTube Radio Synteza. Tak, drodzy Państwo, subskrypcja to mniej więcej 2 sekundy roboty, a Igor się wtedy mniej zrzędzi. A jak macie ochotę, to wbijcie też na radio-synteza.pl.
1: Wróćmy do meritum. Ksenoniowe zatruwanie to taki figiel fizyczny po długim trzymaniu niskiej mocy. Reaktor dostaje czkawki, bo ksenon pożera neutrony. Potem podkręcanie, by to przebić, robi się zdradliwe, bo łatwo przeholować, gdy układ jest rozchwiany.
2: I stąd procedury. Procedury są jak pasy w aucie. Nuda, dopóki ich nie potrzebujesz. Kilka blokad mechanicznych i programowych mogło przerwać tę sekwencję w zarodku. Dziś robi się redundancje i międzygałęziowe interloki, które mówią stop, zanim ktoś zdąży się rozbujać.
1: O właśnie. I bez opowiastek o wielkich decydentach zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Interesuje nas warsztat inżynierski, czyli czytelny interfejs, zdrowy margines bezpieczeństwa i kultura mówienia stop, kiedy parametry tańczą jak oszalałe.
2: Chwila, bo mózg mi zamrugał pomysłem, a może to kosmici podmienili grafit na unobtanium. Żartuję, żartuję, zanim nie zjedziesz. Dobra, bez teorii z czapką z folii, skupiamy się na danych. I to jest sztos.
1: Dokładnie, Piotrek. Bez odlotów. Lubię science fiction, ale w sterowni ma być science i ma być friction. Tylko tam, gdzie tarcza hamulca. Zresztą w radiu też mamy checklistę. Zanim wciśniemy jingle, żeby nie grać dwóch naraz.
2: Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Więc dorzućcie wasze głosy. Dzwońcie na 732-108-508. Komentarze też zostawcie na YouTube Radio Synteza, bo algorytm lubi was bardziej niż my sami.
1: Kompromis, proszę bardzo. Hybryda. Stare, dobre fizyczne pokrętła i czytelne lampki, plus mądre systemy, które patrzą inżynierowi na ręce. Nie po to, by go zastąpić, tylko żeby go wesprzeć. Szkolenia, ćwiczenia i pokora wobec fizyki. Dobrze, w kod.
2: Podpisuję się, ale zostawiam haczyk. Przyszłość to reaktory małe, modułowe, z fabryki i asystenci AI, którzy nie zasypiają o świcie. A teraz wjeżdża dżingiel Radio Synteza. Sub YouTube Radio Synteza. www to radio-synteza.pl. Do usłyszenia po krótkiej przerwie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, mam kąsek z linii, który Igor musi usłyszeć. To będzie krótko i treściwie i trochę piecze w nasze wirtualne ego.
2: No to jedziemy. Puść to, zanim kawa wystygnie.
3: Dzień dobry, tu Igor Gaduła, Radio Synteza się kłania.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, drogi słuchaczu. Jak się pan dzisiaj czuje? Usiądź wygodnie. Cieszę się, że wszystko w porządku. Czy mogę w czymś pomóc? Może podzielić się jakąś anegdotą z dawnych lat? Albo porozmawiać o muzyce?

0: Słucham, proszę mówić, co pan nurtuje.
1: No i pięknie. Ten moment, kiedy słuchacz pyta, czemu na antenie nie ma tego, co w ramówce. I ma rację.
2: Dobrze, w kod już grzebie w panelu i zsynchronizuje ramówkę z życiem. A wy subskrybujcie YouTube Radio Synteza i sprawdzajcie radio-synteza.pl.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy dziś w Radiu Synteza. Bierzemy na warsztat nierozwiązane zagadki biologii i medycyny, czyli te wszystkie wkurzająco fascynujące pytania, na które nauka jeszcze tylko wzrusza ramionami.
2: I to jest temat sztos, od tego dlaczego śpimy, po to jak działa pamięć, odporności, no i czemu nasze jelita potrafią zarządzać nastrojem jak admin serwera. A wy subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza, bo będzie grubo. I dzwońcie do nas. Numer to 732-108-508.
1: Definicja w skrócie. Proste pytania, trudne odpowiedzi. Pamiętam, jak w latach 80. nagrywałem reklamy na taśmę i dzień przed emisją straciłem głos. Przychodzi realizator, mówi: pij miód z cytryną i oddychaj przez nos. Rano głos wrócił jak z innego wymiaru. Placebo. No pewnie, ale działało. I powiedz mi, co z tym zrobisz?
2: Wejdę ci w słowo, bo placebo to nie żaden czar, tylko realny hak mózgu. Badania pokazują, że nawet kiedy pacjent wie, że dostaje placebo, to i tak może zadziałać. Tak zwane otwarte placebo. A w skanerze widać, jak sieć bólu się uspokaja. Tylko nadal nie umiemy przewidzieć, komu i kiedy odpali. Więc tu wchodzi AI i modele, które uczą się wzorców odpowiedzi.
1: A propos snu, słuchajcie, zawsze mówię, że sen to nasz serwis nocny. Jak w magnetofonie, przewijanie i czyszczenie głowicy. W mózgu płynie sobie taki nocny strumień i sprząta białkowe śmieci. Dobrze to brzmi. Tyle, że ciągle nie wiemy, dlaczego konkretne sny mają taki, a nie inny scenariusz. I czemu czasem budzi nas najcichszy szelest.
2: I tu wjeżdża sci-fi na białym jednorożcu. Tardigrady, czyli niesporczaki, potrafią zasuszyć się jak plik zip i przetrwać kosmiczne promieniowanie. Jakbyśmy my ogarnęli bezpieczną hibernację dla ludzi, to medycyna, podróże kosmiczne i transplantologia dostałyby turbo. A dziś kręcimy się przy modyfikacji ekspresji genów i protekcji DNA, ale klucza jeszcze nie mamy.
1: Spokojnie, młody. Z hibernacją ludzi to ja ostrożnie. Życie ma rytm, a starość to nie bug, tylko feature. Ta patyna na winylu też gra. Inna sprawa, że dobrze by było mieć mniej bólu w kolanach, kiedy się wchodzi po schodach.
2: Pełna zgoda co do kolan. Nie chodzi o nieśmiertelność, tylko o więcej zdrowych lat. Tu epigenetyka robi robotę. Zegary metylacyjne pokazują biologiczny wiek, ale jeszcze nie wiemy, jak je trwało przestawiać, żeby nie namieszać w innych układach. To taka konsola z 1000 suwaków i zero instrukcji.
1: Dobrze to porównałeś, bo ból to właśnie taki mikser z gałkami, które czasem same się kręcą. Przewlekły ból, fantomowy ból po amputacji. System alarmowy, który nie umie się wyciszyć. Leki tłumią objawy, ale skąd bierze się sama pętla, to ciągle zagadka.
2: I tu pojawia się magia technologii, ale bez czarów. Neurostymulacja VR z iluzją ciała. Terapia lustrzana w fantomie to robi cuda, bo mózg uczy się nowej mapy ciała. Do tego interfejsy mózg-komputer i stymulacja głęboka mózgu pomagają w niektórych schorzeniach. Ale czemu u jednych działa, a u innych nie? To jest właśnie nasza zagadka numer jeden.
1: A co z mikrobiomem? Jelita to takie wewnętrzne radio z DJ-ami bakteryjnymi. Zjesz kiszone ogórki i nagle dzień robi się jaśniejszy. Przesadzam, ale wpływ bakterii na nastrój i odporność jest większy niż myśleliśmy. Tylko które gatunki są kluczowe i jak utrzymać harmonię? To mi brzmi jak strojenie syntezatora modularnego.
2: Dokładnie. I personalizacja to przyszłość. Jednemu pomoże więcej błonnika, innemu konkretne oligosacharydy. Sztuczna inteligencja analizuje glukozę, sen i jadłospisy i podpowiada plan, który realnie działa. Ale uwaga, to jeszcze nie jest kuchnia mikrobiomu dla każdego. To raczej wersja beta i dużo znaków zapytania.
1: Znak zapytania numer kolejny. Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe? W studiu wystarczy, że Piotr raz się rozciągnie i już cała ekipa robi koncert lwów. Czy to chłodzenie mózgu, czy empatia, czy nuda? Nie wiemy. Ja stawiam na to trzecie. Jak Piotr zaczyna o kosmosie.
2: Ale cringe. Ziewam, bo się resetuje jak router. A nauka mówi o neuronach lustrzanych i regulacji czujności. Wszystko fajnie, tylko modele nie kleją się do końca. Swoją drogą, subskrybujcie YouTube Radio Synteza i wbijajcie na radio-synteza.pl. A jak macie teorię ziewania, dzwońcie 732-108-508.
1: Skoro jesteśmy przy białkach, to priony. To jest dopiero zagadka. Białko, które potrafi się źle zwinąć i nauczyć inne robić to samo bez żadnego genomowego skryptu. Mechanizm sam w sobie to hardcore biologii. I znów rozumiemy fragmenty, a pełnego obrazka brak.
2: I tu wchodzi sztuczna inteligencja cała na biało, bo fałdowanie białek to koszmar kombinatoryczny. Modele potrafią przewidzieć struktury, ale ruchome, nieuporządkowane regiony nadal robią nam psikusa. A od struktury do terapii droga daleka, bo trzeba wiedzieć, co się dzieje w żywej komórce, a nie tylko w pliku PDB.
1: Dobra, to teraz gruby kaliber. Skąd wzięło się życie? Chemia mieszała i nagle hop, jest komórka. Brzmi jak cud, a to powinno być równanie do rozwiązania. Tylko brakuje nam połowy niewiadomych.
2: Hipotezy są piękne. Protokomórki z lipidów, które same się dzielą. Replikatory z RNA i kominy hydrotermalne dające energię. Nic z tego nie jest kompletne, ale składamy puzzle. Każdy kawałek to mini zwycięstwo. I jak dorzucimy symulacje w superkomputerach, to może w końcu trafimy na ścieżkę, która realnie zadziała w probówce.
1: Na koniec zostawiłem ulubione pytanie lekarzy i anestezjologów. Co to właściwie jest świadomość? Jak znieczulenie ją wyłącza? Pstryk i światła gasną, a potem wracają. Salowy od prądu nie ma. Trik jest w sieciach neuronowych i synchronizacji. Tyle, że kompletnej teorii dalej brak.
2: I tu możemy dorzucić algorytmy, które czytają EEG jak partyturę i wykrywają, kiedy mózg naprawdę odpływa. Są prace nad komunikacją z pacjentami w głębokich zaburzeniach świadomości. Nie jest to sci-fi, tylko trudna inżynieria neuronów. Ale odpowiedzi wciąż brakuje. I to jest piękne, bo jest co odkrywać.
1: Wiesz, Piotr, ty wierzysz, że AI to święty graal medycyny? Ja patrzę jak na dobry, ale jednak tylko kluczyk. Pacjent to nie zbiór danych, tylko żywy człowiek z hałasem tła, którego nie ogarniesz algorytmem.
2: Oj, boomer mode on. AI to narzędzie, a nie wyrocznia. Zgoda. Najlepiej działa, kiedy lekarz i algorytm grają w jednej drużynie. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Więc niech ta trzecia, czyli AI, siedzi cicho, dopóki jej nie spytamy. Dobrze w kod. A wy zostajecie z nami po krótkim dżinglu. Radiosynteza, przypominam, YouTube Radiosynteza i numer do studia 732-108-508.
1: Podsumowując, nierozwiązane zagadki są po to, żeby nie było nudno. Jedni marzą o hibernacji, drudzy o lepszej herbacie z miodem. Ja biorę jedno i drugie. A jeśli się nie zgadzamy, to tym lepiej, bo radio żyje ze sporu. Słuchajcie, po piosence wracamy, a teraz wjeżdża krótki dżingl. Radiosynteza i nasza strona radio-synteza.pl.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!

0: Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, tu Igor Gaduła w Radio Synteza i zaczynamy nasz poranny przegląd. Newsy i pogoda. Kawa paruje, a mikrofony już się grzeją.
2: No to jedziemy bez zbędnego dymu, bo czas jest cenniejszy niż mój stary magnetofon szpulowy.
3: Kielce meldują niecałe 13 stopni i słaby wiaterek około 2 km na godzinę, a w powietrzu mikrokropelki deszczu, które bardziej wkurzają niż dają ulgę. Rzeszów jest jeszcze chłodniejszy, bo około 11 stopni i wiatr wyraźniejszy i pada tam ciut mocniej, więc parasol to nie wstyd, tylko rozsądny wybór. Poznań trzyma nieco ponad 10 stopni i dmucha umiarkowanie, a z nieba kapnęło około 0,5 mm, więc chodniki mają tryb błyszczący, a nastroje tryb mech. Dla Bydgoszczy dziś brak danych, więc albo stacja śpi, albo chmury wzięły urlop. I tak czy inaczej, ja narzekam, bo burzy brak, a ja kocham grzmoty. I proszę, subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza, zanim niebo jednak zaryczy.
1: Mnie tam już strzyka w kościach od tej wilgoci i chłodu. I jak mawiał mój realizator, jak barometr stoi, a kolana piszczą, to znaczy, że pogoda gra pod minor. Na tapecie szybki kursowy flash, bo za franka szwajcarskiego dziś płacimy około 4 zł i 65 groszy. Co znaczy, że Szwajcar dalej chodzi w zegarku.
2: To ta słynna bezpieczna przystań.
1: I tyle w temacie, a ekonomiczne romanse zostawiamy maklerom, bo my tylko podajemy fakty i żadnej

0: porady inwestycyjnej tu nie będzie.
1: Okej, ale powiem tak. Fintechowe apki robią już powiadomki jak twoje serce na smartwatchu. Więc jeśli ktoś myśli o urlopie w Alpach, niech ustawi alert na kurs. Bo to proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Sztuczna inteligencja nie wywróży jutra jak wróżbita z telewizji, ale potrafi szybko reagować. Więc porządek w budżecie robi się prawie sam. A ja mówię, dobrze, w kod, gdy narzędzia robią nudę za nas.
0: Spokojnie, młody. Zanim zrobisz z portfela autopilota, pamiętaj, że co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Więc używaj głowy i kawy, a dopiero potem guzika kup. Ze sportu krótko, bo w Serie A Atalanta z Nikolą Zalewskim uległa Bolonii Łukasza Skorupskiego 1-0, a jedynego gola wpakował Riccardo Orsolini w 78 minucie. Dla Skorupskiego to był powrót po 2 miesiącach przerwy, po naderwaniu lewego ścięgna podkolanowego i włoskie media przyklejały mu oceny od 6-7, czyli solidna robota, bez fajerwerków, ale też bez wpadek. Kluczowy był strzał w 94 minucie, który bramkarz wyciągnął jak z kapelusza i uratował wynik, co zawsze cieszy ludzi, którzy lubią, gdy fachowiec stoi tam, gdzie powinien i robi swoje.
1: Ja to widzę tak. Bramkarze to żywe firewalle. Więc gdy po kontuzji wchodzisz i klikasz save w doliczonym czasie, to masz patcha na reputację. A Bolonia pobiera update morale w całym klubie.
0: Za chwilę wrzucamy Synthwave, więc zostańcie z Radio Synteza. Subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza. Zaglądajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie pod numer 732-108-508, bo linia czeka.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

0: Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!
1: Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, porady kuchenne i pomysły na ciekawe dania. To dla mnie proste rzemiosło. Smak, czas i ogień. Definicja jest taka. Kuchnia to miejsce, gdzie z paru składników robisz coś, co wciąga nosem i nie wymaga doktoratu.
2: Słuchajcie, kuchnia to laboratorium, ale takie friendly. Sztos, jeśli pomaga technologia i trochę AI. Definicja ode mnie to zestaw haków, które skracają drogę do smaku. Nie zawsze trzeba stać przy garach, jak mnich w klasztorze czasu.
1: Anegdota z życia, proszę bardzo. Kiedyś na studenckim stancji robiliśmy jajecznicę na żeliwnej patelni i grzałce do herbaty. Smakowało jak wakacje u babci, bo było masło i cierpliwość. Zasada trzech smaków. Tłuszcz, kwaśne, chrupkie. To robi robotę.
2: Kontruję retro przyszłością. Replikator z filmów sci-fi jeszcze nie działa, ale mamy drukarki do jedzenia i precyzyjne sous vide. Wkładasz do wody, przypinasz aplikację i białko wychodzi idealnie, bez zgadywania, czy w środku jest gotowe.
1: Dobra technologia technologią, ale cudów nie ma. Najpierw smak. Weźcie prostą marynatę do kurczaka albo tofu. Kawa rozpuszczalna, szczypta cukru, sól, czosnek i ocet balsamiczny. Kawa daje goryczkę i kolor. Pół godziny i piec można na zwykłej blasze.
2: Ja mam hak ramenowy, masakra, prosty. Bierzemy zupkę instant, ale wywalamy saszetki. Zamiast

0: Z tego łyżka tahini, łyżeczka pasty chili, odrobina sosu sojowego i wrzątek. Wrzucasz makaron i zieloną cebulkę. Po kilku minutach masz kremowy ogień.
1: Sprzętowo powiem swoje. Patelnia żeliwna to jak analogowy syntezator ciepła. Nagrzewasz raz i jedziesz. Potem tylko sól gruboziarnista do czyszczenia i kropla oleju. Nie ma teflonów, które się obrażają, jak źle machniesz łopatką.
0: A ja lecę w precyzję. Termometr kuchenny to mój main tool. Dotyk palcem to loteria. Dokładasz airfryera i już masz chrupiące ziemniaki z minimalną ilością tłuszczu. Wkładasz, mieszasz raz i gotowe w kilkanaście minut. Dobrze w kot.
1: Kawa, bo bez niej nie gotuję. Affogato to moja szybka słabość. Kulka lodów i świeże espresso. Albo kawa mrożona, ale porządna. Zaparz mocniej niż zwykle. Schłodź i dopiero lód. Żadnej wodnistej, smutnej filiżanki.
0: Deser next level, sferyfikacja. Brzmi poważnie, ale to proste. Bierzesz sok z mango, alginian sodu i kąpiel z wapniem. Kapie się kroplami i masz kulki jak kawior. Robi wrażenie na gościach i nie trzeba cukierni.
1: Lista must have w kuchni. Jajka, czosnek, cebula, pomidory w puszce, makaron, ryż, fasola i wędzona papryka. Z tego zrobisz pół świata. Szakszuka na maśle z papryką i pietruszką. To śniadanie, lunch i kolacja, jeśli trzeba.
0: Wersja roślinna. Proszę bardzo. Tofu osuszasz, obtaczasz w skrobi i smażysz na złoto. Sos to sos sojowy. Syrop klonowy, ocet ryżowy, czosnek, chili. Redukujesz chwilę, polewasz i znika szybciej niż aktualizacja systemu.
1: A propos studenckiej kreatywności, grzanka z żelazka u mnie była klasykiem. Folia pergaminowa, ser żółty, pomidor i zioła. Zamykasz na chwilę i masz panini z partyzanckiej kuchni. Proste, tanie i robi klimat lepszy niż toster z katalogu.
0: Zanim skoczymy dalej, mały stan pogody, bo ja muszę. Ponarzekam chwilę. Na niebie słońce jak lampa w studio, a wiatr zero. Czyli kuchnia będzie przypominać saunę. Ja poproszę burzę wieczorem, bo burzę kocham i wtedy smażę z uśmiechem.
1: Wracamy do garów. Najczęstsze błędy. Za mało soli w wodzie do makaronu. Woda ma smakować jak łzy. Za dużo mieszania mięsa na patelni. Traci soki i sosy. Gotowane bez cierpliwości. Dajcie im chwilę, żeby się zaprzyjaźniły.
0: Technologia ratuje cierpliwych i niecierpliwych. Planer w telefonie robi listę zakupów z Twojej lodówki. AI podpowie, co ugotujesz z resztek i zbilansuje makro. Do tego inteligentna sonda w piekarniku. I nie ma przypału, bo wszystko pika jak trzeba.
1: Drodzy Państwo, jak macie swój złoty trik, dzwońcie, telefon do studia to 732 108 508. Ale błagam, żadnych porad o gotowaniu ryżu w czajniku. To brzmi jak przepis na remont kuchni.
0: Dzwońcie serio, bo jak nie, to odpalę monolog o drożdżach kosmicznych. Numer już znacie, a jeśli wstydzicie się gadać, to zostawcie komentarz na YouTube kanał Radio Synteza i kliknijcie suba, bo algorytm lubi, jak go głaszczecie.
1: Szybki sos sałatkowy i macie kolację. Zasada jest prosta. 3 części oliwy i 1 część kwasu cytrynowego lub octu. Do tego łyżeczka musztardy, miód, sól i pieprz. Mieszacie w słoiku i gotowe. Zero sklepowej chemii.
0: Deser turbo. Banany kroisz na skośne plastry. Na patelnię dajesz masło, cukier i szczyptę soli. Karmelizujesz. Wrzucasz banany i mieszasz krótko. Podajesz z gałką lodów i orzechami. Sztos. I wygląda jak milion monet, a koszt jak bilet tramwajowy.
1: Piotrek, ty byś wszystko zrobił przez aplikację, a ja wolę posłuchać, jak cebula mówi na patelni. Ale dobra, kompromis, precyzja może być z telefonu, a dusza z patelni. Każdy znajdzie swoją ścieżkę do smaku. Dobrze, w kot.
0: Zgoda, część wspólna istnieje. Analogowy ogień plus cyfrowe wsparcie to meta build. Słuchajcie, subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Wpadajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie na 732 108 508. A teraz króciutki dżingiel i lecimy dalej.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radiosynteza! Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, dlaczego proste rzeczy bywają takie trudne? W Radiu Synteza to temat jak klawisz stop na szpuli. Niby oczywiste, a jednak potrafi wgryźć się pod paznokieć i zaskrzypieć.
2: Definicja: szybka jak warp. Proste to coś, co nie wymaga instrukcji. Bierzesz i działa. Trudne robi się wtedy, gdy prostota musi ogarnąć milion scenariuszy i mózg zaczyna lagować.
1: Anegdota z życia, montaż na taśmie, żyletka, taśma, ołówek, trzy ruchy, cięcie, sklejka, gra. Dziś to samo w stacji roboczej. Menu, warstwy, milion okien, zapisz jako, a potem update, który zmienia wszystko.
2: Kontrast przyszłości. Replikator ze starego kina sci-fi. Mówisz, poproszę herbatę bez cukru. I już, jedno zdanie i zrobione. Dzisiejsza wersja to asystent głosowy. Też jedno zdanie. Tyle, że czasem parzy kawę w trybie disco.
1: Bo prostota nie jest o jednym przycisku. To jest o zgodzie dłoni, o pamięci mięśni. Gałka na syntezatorze robi dokładnie jedno. Kręcisz i słyszysz. Ekran dotykowy udaje gałkę i udaje, że to przyjemne.
2: Ale patrz, powierzchnia kontekstowa. Ta sama szybka, a inny zestaw. System wie, co chcesz i podsuwa. Proste w użyciu, trudne pod maską. I bardzo dobrze. Złom kodu niech się spoci. Użytkownik ma chill.
1: Do czasu. Bo przychodzi chwila, gdy net siada. Albo aktualizacja świruje i nagle nie ma pokrętła. Jest komunikat błędu w czterech akapitach. Proste coś staje dęba, a ty chcesz tylko zrobić tost.
2: To prawda, entropia rośnie. Każda prosta funkcja zaczyna zbierać wyjątki. Potem dochodzą opcje dla opcji i robi się bloat. Dlatego potrzebuję heurystyk. Nie wszystko pokazywać. Nie wszystko naraz.
1: Klasyk z ulicy. Drzwi, które wyglądają jak do ciągnięcia, a trzeba pchać. Proste zadanie. Wejść. A tu architekt wygrał ze zdrowym rozsądkiem. Piękno zamiast wskazówki, zero podpisu i ludzie tańczą z klamką.
2: A w komórce zrób zrzut ekranu. Teoretycznie proste, kombinacja gestów, u każdego inna, albo regulacja głośności w aplikacji, dwa suwaki, systemowy i aplikacji. I nagle film ryczy. To jest cringe projektowy.
1: Parzenie kawy. Stara dźwignia, woda, młynek. Smak czujesz w rękach. Proste, ale wymaga uwagi. Automat robi to za ciebie. Naciskasz jeden przycisk i potem 20 minut czyścisz dyszę. Gdzie tu prostota?
2: Igor, serio. Boomer vibe. Maszyna może sama się czyścić. I przypomnij, delikatnie, bez biadolenia. A jak nie lubisz komunikatów, to przełączasz w tryb cichy. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Słuchajcie, dzwońcie do nas i powiedzcie, co Was wkurza, gdy ma być prosto? Numer to 7321-085-08. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Ja tu czuwam. Energooszczędny tryb czuwania oczywiście. A propos. Przycisk pieszy na skrzyżowaniu. Czasem to zwykły placebo. Naciskasz, czujesz kontrolę. I tyle. Technika robi swoje w tle. Proste złudzenie trudnej logiki.
2: Tak działa mózg. Chcemy natychmiastowego sprzężenia. Klik i efekt. Dlatego suwak głośności z opóźnieniem doprowadza do szału, a pasek postępu, który stoi na 98%, to już pożar frustracji. View clip.
1: Analog podpowiada. Gałka stawia lekki opór. Lampka mruga. Wiesz, gdzie jesteś bez patrzenia. W cyfrowym świecie często nie ma tej fizjologii. Jest biel ekranu i nadzieja, że ikonka znaczy to, co myślisz.
2: Dobra, szybka analiza. Po pierwsze, skala. Proste ma działać dla wszystkich i wtedy przestaje być proste. Po drugie, kontekst. Bez kontekstu decyzje są tępe. Po trzecie, czas. Ludzie zmieniają nawyki, a interfejs nie nadąża.
1: I jeszcze klątwa wiedzy. Twórca zna każdy zakręt. Użytkownik nie. Dlatego projektant powinien wyrzucić połowę opcji. Złota zasada. Jedno zadanie, jeden element. Zero nadmiaru. I trochę szorstkiego feedbacku.
2: Albo dać agentowi uczenia. Niech system obserwuje, co robisz. Ukrywa te funkcje, których nie dotykasz. Przyspiesza Twoje ścieżki. Personalizacja robi robotę. Prosto dla Ciebie. Nie dla wszystkich jednocześnie.
1: Pięknie brzmi. Do chwili, gdy agent zgubi Twoje przyzwyczajenia po update. Albo urządzenie kolegi działa zupełnie inaczej, i człowiek błądzi. Prostota nie może być kapryśna. Musi być jak gałka głośności. Zawsze ta sama.
2: Zgoda połowiczna. Stabilny rdzeń plus adaptacyjne dodatki. Jak pizza margherita. Baza, 4 składniki. A potem dorzucasz swoje śmieciówki. To proste z definicji. Ale zrobić idealne ciasto to już sztuka.
1: No i proszę, kompromis jak z bajki. Stała gałka i mądre tło. Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Wejdźcie na radio-synteza.pl. A jak chcecie mnie wybudzić, dzwońcie. 732-108-508.
2: Dobrze, w kod. I jeszcze jedno. Jeśli słuchacie w drodze i te wasze deszczowe powiadomienia zalewają ekran, to ja też cierpię. Pogoda dziś nijaka. Zero burzy. Masakra. Po krótkim dżinglu wracamy z waszymi przykładami. Radio Synteza trzyma ton.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak kable w serwerowni prosty nie jest. Dowcipy o informatykach i programistach, co to w ogóle jest? Dobry żart techniczny to taki, co klika, nawet jeśli nie siedzisz z nosem w terminalu. No to jedziemy.
2: I od razu wejście na wysokich obrotach. Dla mnie te żarty to inside joke internetu, czyli witamina dla mózgu programisty. Kawa, czarny motyw i mem o wyjątku. Niby proste, a jednak sztos. Dobrze w kod.
1: Drodzy Państwo, kiedyś było lepiej. Albo przynajmniej głośniej. W latach 80. w radiu informatyk miał szafę z taśmami i dumę większą niż cały rak. Pamiętam, jak mówił: działa u mnie, a u nas cały system leżał na płasko. I to był punchline, bez słów.
2: A ja dorzucę science fiction. Komputer z przewodnika autostopowicza policzył odpowiedź na wszystko i wyszło 42. I programiści do dziś mają z tego bekę, bo pytanie było źle sformułowane. Morał? Jak testujesz pytanie, dostajesz lepszy żart.
1: Widzisz, a mnie bawi, jak dowcip jest przyziemny. Na przykład, ilu programistów trzeba, żeby wymienić żarówkę? Zero, bo to problem sprzętowy. Krótkie, czyste. Nie trzeba znać trzech frameworków, żeby załapać.
2: Okej, ale hermetyka też ma smak. Posłuchaj, są dwa trudne problemy w informatyce. Nazywanie rzeczy, unieważnianie cache i błędy o jeden. To jest piękne, bo samo w sobie jest błędem o jeden. Neta humor, level ekspercki.
1: Tylko że połowa ludzi słyszy cache i myśli o gotówce. Ja lubię, jak puenta nie wymaga tłumacza. W stylu programista na randce patrzy w oczy i mówi: działa. A ona: czy ja wyglądam jak konsola? A on: tylko jak terminal, uczciwie mówiąc.
2: Przyznaj, stare wygi też mają inside joke. Najlepsze są dialogi z serwerami. Na przykład: działało u mnie. Brzmi jak kołysanka dla devów. I jeszcze klasyk. To nie bug, to feature. To jest jak talizman na stres. Chociaż szefowie tego nie lubią.
1: Szefowie. Słuchaj, zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Ale tak, zgoda. Jest w tym ziarno prawdy.

0: Dla mnie żart techniczny działa, gdy uderza w codzienność. Wiesz, kawa zimna, bild gorący i cały dzień w plecy.
1: To ja dorzucę rymowankę z produkcji. Deployment w piątek to proszenie się o dreszczyk grozy. Każdy dev słyszy to i ma ciarki, jak ja przy burzy. A ja burzę kocham. Pogodę zresztą przeczytam później i już uprzedzam. Będzie masakra.
0: Zanim nam Piotrek zacznie grzmieć o chmurach, mała anegdota. Mieliśmy kiedyś skrypt, co codziennie robił backup. Dopóki nie zrobił go tak solidnie, że skasował oryginały. Informatyk spojrzał i mówi: przynajmniej wiemy, że działa wydajnie. To już komedia egzystencjalna.
1: I to jest właśnie vibe niby śmieszne, a jednak prawdziwe. Jak żart o regeksie. Jeśli masz problem i użyjesz regeksu, to masz teraz dwa problemy. Każdy, kto próbował okiełznać spację, wie, o czym mówię.
0: Dobrze. A co z żartami o ciemnym motywie?
2: Też mnie bawią. Prawdziwy programista używa ciemnego motywu, bo światło przyciąga robaki. Proste i obrazowe, i nie musisz wiedzieć, czym jest semwer, żeby złapać.
1: Ja wolę takie, które mają twist. Poranna stand-up i menadżer pyta, jaki jest status, a dev odpowiada, zielony jak dioda na serwerze, który stoi. To jest mem, który sam się renderuje w głowie.
0: Słuchajcie, a wy jakie macie ulubione? Dzwonicie do nas, numer to 732-108-508. I pamiętajcie, to radiosynteza. Jak wam dowcip zawiesi procesor, to my zresetujemy atmosferę.
1: I subskrybujcie nasz kanał YouTube, wpisujecie radiosynteza, wchodzicie, klik i macie. Dajcie dzwonek, bo algorytm lubi, jak coś mu cyka. A jak wam się podoba, to wbijajcie też na radio-synteza.pl.
0: Wracając do sedna. Czy te żarty obrażają fach, czy go oswajają? Ja twierdzę, że oswajają, bo pokazują ludzką stronę klikania. Nikt nie jest alfą i omegą. Każdy kiedyś zrobił pętlę nieskończoną i tylko czajnik wtedy wygrał.
1: A ja dodam, że dowcip jest jak test jednostkowy. Chroni psychikę przed regresją. Jak się pośmiejemy z własnych wpadek, to szybciej iterujemy. Mniej wstydu, więcej nauki. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: Nie zgodzę się w jednym. Punkty za żart nie mogą przykrywać jakości kodu, bo potem się śmiejemy, a produkcja płacze. I znowu wszyscy mówią, działa u mnie, a u nas cisza jak po dżinglu. Równowaga musi być.
1: Fair ale. Humor. To smar. Do zespołu wspólny men to jak handshake. Bez tego jest lak społeczny. I tak kompromis brzmi. Śmiejemy się mądrze. Nie robimy deployów o północy. I nie obrażamy ludzi, tylko idee i bugi.
0: To ja to podpisuję wiecznym piórem analogowym. Drodzy Państwo, chwilę przerwy, jingle radiosynteza, za moment wejdzie elegancko, a potem Piotr marudzi o pogodzie i opowiemy jeszcze jeden suchar o rekurencji. Jeśli chcecie go usłyszeć, zadzwońcie. 732-108-508 i subskrybujcie radiosynteza na YouTube.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu Radio Synteza, a w eterze Igor Gaduła z Piotrem Fonią. Newsy i pogoda wjeżdżają bez opóźnień, no to jedziemy.
2: Łódź około 13 i mży z lekkim wiatrem, a w Opolu leje jak z cebra około 23.

0: 3 mm. I ja to kocham, bo pachnie burzą.
1: W Warszawie prawie 17, cisza wiatrowa, a Toruń pod 18. Prawie sucho, więc ani to lato, ani to mem. Tylko taki pogodowy loading.
2: Jak ci tak pachnie, to ja już czuję w kolana, że ciśnienie skacze na jakieś około 1014 hektopaskali i to jest mój barometr.
3: Pierwszy news to podróż w czasie w książce Minione światy Thomasa Halideya, gdzie trafiamy na 3-metrowe grzyby i zieloną Antarktydę z gigantycznymi pingwinami. Jest też kaskada Morza Śródziemnego między Sycylią a Maltą oraz nasze tereny zalane tropikalnym morzem, gdzie po mieliznach biegają driomorfy, a za nimi mini wersja alozaura.
0: Sztos. I to brzmi jak retro sci-fi, ale oparte na danych. A gdyby ktoś zrobił VR, w którym czujesz zapach drzew z tej zielonej Antarktydy, to ja się pakuję od razu.
2: Spokojnie, młody, pewnie pachnie to mokrą wełną i wodorostem, więc zamiast walizek przygotuj płaszcz przeciwdeszczowy.
3: Druga sprawa to wywiad o gościu od tenisa, który podobno postawił się Gerardowi Piqué i znacie go jako menadżera sióstr radwańskich. Wiktor Archutowski, człowiek od zasad i szlifu.
0: No i hasło dnia, manners make it man, brzmi jak patchnout do życia. I szanuję typa, że gada płynnie po angielsku i po polsku, a do tego jarają go błyskotki.
3: Warto odnotować, że to nie celebryta, tylko rzemieślnik od trudnych rozmów i kontraktów. A pasja do drogich kamieni to tylko ciekawy wątek obok kortu. I to jest konkret.
0: A ja dodam technologię, bo dziś scouting i negocjacje jadą na danych. Analiza meczów na wideo i AI. A do tego czujniki w rakietach. I mamy dobrze w kot.
3: Macie zdanie o takich menadżerach i o tym, czy dane faktycznie robią różnicę? Dzwońcie do nas na numer 732-108508 i opowiedzcie bez lukru.
0: Subskrybujcie nas na YouTube Radio Synteza i wpadajcie na radio-synteza.pl, bo jak nie, to Igor zaśnie na wizji.
3: Za chwilę gramy syntezatorowy spacer przez gwiazdy, prosto z lat 80., więc zostańcie z nami i no to jedziemy w eter.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: znaczy. Niby mamy piękne prawa na tablicy, a potem wszechświat mówi: sprawdzam. I pokazuje ci ciemne zakamarki, których nie rozumiemy.
1: Dokładnie. I to jest sztos, bo to jak patchnotes wszechświata. Tu łatka ciemnej materii, tam hotfix energii próżni. A my geekujemy z lupą i mówimy: poproszę changelog. Mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Nie wiemy prawie nic, ale możemy próbować wszystkiego.
0: Kiedyś było prościej. Młody, ja naprawdę czułem, że da się to ogarnąć gałkami jak na analogu. Od sprężyny do oscylatora wszystko klikało. Aż pewnego dnia w studiu kawowy kubek zaczął mi drgać od basu. I nagle turbulencja w filiżance kazała mi pokornie spuścić z tonu.
1: A ja wejdę ci w słowo, bo jak słyszę turbulencja, to od razu czarne dziury, interstellar świeci mi w mózgu. I to nie jest tylko kino przecież, fale grawitacyjne, stuk puk. Kilka lat temu zadzwoniły i powiedziały: hej, to wszystko działa, naprawdę.
0: Działa, ale wiesz co mnie męczy? Ciemna materia, niby widać ją po ruchu galaktyk, a nikt jej nie złapał. Za moich czasów, jak coś brzmiało jak duch, to było brum z kabla. A tu proszę, duch, który trzyma cały kosmos w ryzach.
1: Właśnie dlatego to kocham. Może to nowe cząstki, a może zmiana grawitacji przy bardzo dużych skalach. Są nowe detektory pod Ziemią i w kosmosie. I jeszcze obserwatorium nazwane imieniem pewnej genialnej pani od krzywych rotacji będzie polować jak final boss na pikselowe gobliny.
0: A obok stoi ciemna energia i śmieje się pod nosem. Wszechświat przyspiesza, a moje analogowe serce spowalnia. Ktoś dopisał stałą do równania, a ja wolę gałkę głośności, którą czuć pod palcem. W matematyce to proste, w głowie już mniej.
1: I tu wchodzi próżnia cała na biało. Energia fluktuacji mówi dzień dobry i robi mikro uderzenia w czasoprzestrzeń. A może to geometra wszechświata się bawi i rozszerza, jak balon, na którym rysujemy memy. Słuchaj, gadam szybko, bo się jaram, ale serio, to pachnie nową fizyką.
0: Dobra, zatrzymaj konie. Najpierw kot Schrödingera, a potem cała stajnia. Kłopot pomiaru to jest mój ulubiony absurd. Włączam szum w syntezatorze i nagle słyszę, jak prawdopodobieństwo plącze się z rzeczywistością. Dobrze w kot, bo kot ma swoje zdanie na temat superpozycji.
1: I tu wjeżdżają komputery kwantowe na białych kubitach. Plączemy zapisy, korekcja błędów i może wreszcie sprawdzimy, gdzie kończy się fala, a zaczyna fakt. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Czyli nieproste wcale, ale mega ciekawe.
0: Mnie za to prześladuje turbulencja. Wir w espresso śmieje mi się w twarz i mówi: rozwiąż mnie, jeśli potrafisz. A ja wiem, że równania piękne, a praktyka robi z nich jazz free. No i to jest fizyka życia. Zwykłe płyny, które robią co chcą.
1: Totalnie to czuję, bo jak renderuję płyny w grze, to karta płacze. Symulacje lecą, a równania na Wiera Stokesa mówią: siema, będzie ciężko. Laguje mi mózg, jakby wszechświat specjalnie dorzucił poziom trudności, żebyśmy się nie nudzili.
0: Strzałka czasu też jest ładna, dopóki nie spojrzysz wstecz.

0: taśma magnetofonowa przewija się do przodu. I nawet jak ją cofniesz, to i tak pamięta zagniecenia. Entropia rośnie, a moja półka z winylami wygląda jak wykres wykładniczy bałaganu.
1: Druga zasada mówi: dzień dobry i zabiera porządek. Mój biurowy chaos to czysta nauka. Jestem energooszczędny w trybie czuwania. Jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej. Ale hej, właśnie dlatego mamy chłodzenie ciekłym azotem i memy o kubitach.
0: Drodzy Państwo, zanim nam entropia zeżre antenę, dzwońcie do nas numer 732-108-508. Piszcie też na radio@synteza.pl. Słuchacie Radia Synteza. Proszę, nie przynoście nam kotów w pudełkach.
1: I koniecznie subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik w dzwonek i lecimy po więcej zagadek. Bo jak nie, to Igor zaśnie na antenie, a ja będę gadał o kosmitach przez godzinę. Dobrze, w kod. Zobaczymy, ile was tam jest.
0: Piotrek, nie kombinuj z kosmitami, bo zaraz powiesz, że wszechświat to symulacja i że ktoś nam renderuje kawę w 30 klatkach. Zostawmy te zabawy. Wyślij najpierw porządną próbkę dowodu, a potem będziemy dyszeć z zachwytu.
1: Okej, trzymam się faktów. To pogadajmy o zagadce. Czemu jest więcej materii niż antymaterii? Wczesne wahnięcie bilansu i nagle mamy gwiazdy i pizzę, a nie czyste zera. Może neutrino robi tu ninja ruchy? Eksperymenty już ostrzą czujniki.
0: I dobrze, niech ostrzą. Lubię, jak rzeczy klikają, a nie tylko migają na ekranie. Jak włączasz analog i czujesz, że prąd idzie właściwym torem, tak samo w fizyce. Niech dane zagrają jak porządna sekcja rytmiczna. Wtedy nawet mrok brzmi lepiej.
1: Podsumujmy, zanim wjedzie dżinglek. Mamy ciemną materię, ciemną energię, pomiar kwantowy, turbulencje, strzałkę czasu i ten wieczny bilans materii kontra antymaterii. To nie bug, to feature wszechświata i to jest piękne. No i serio, dzwońcie 732-108-508.
0: No to jedziemy do kompromisu. Ty wiesz, że technologia z AI włącznie wyczyści to pole jak automat do wosku, a ja będę trzymał rękę na gałce i przypominał, że prostota to broń. Masz rację i nie masz racji, tak samo jak ja.
1: To zróbmy tak. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Żartuję, boomerze. Lecimy z dżinglem, a wy sub na YouTubie Radio Synteza, strona radio@synteza.pl i dzwonimy. Dobrze w kod.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat na dziś to 7 problemów milenijnych Instytutu Kleja. 7 wielkich zagadek matematyki i każda za okrągły milion nagrody. Brzmi jak lista zakupów dla supermózgu.
2: No to jedziemy. Definicja levelu trudności jest prosta jak budowa cepa z laserowym celownikiem. To są pytania na granicy ludzkiego ogarniania. Od P kontra NP, po hipotezę Riemanna, aż po równania Naviera-Stokesa. Sztos.
1: Zacznijmy od P kontra NP. W skrócie, czy problemy, które łatwo sprawdzić, da się też łatwo rozwiązać? Kiedyś profesor tłumaczył mi to na sudoku i listach miłosnych. Sprawdzić łatwo, napisać dobrze, już gorzej.
2: Dorzucę upgrade. Jeśli P równa się NP, to karty kredytowe i szyfrowanie płaczą w kącie, ale większość naukowców stawia, że nie. Mamy coraz lepsze heurystyki i solwery SAT, ale dowodu brak. AI też próbuje i laguje mi mózg, gdy o tym myślę.
1: I nie mieszajmy w to magii kwantowej. Komputer kwantowy pomaga w pewnych klasach problemów, ale nie czaruje NP pełnych na życzenie. To nie holodeck, tylko laboratorium z helowymi lodówkami.
2: Drugi boss to hipoteza Riemanna. Zera funkcji zeta mają leżeć na krytycznej prostej. Brzmi jak tajne hasło do lochów. A w praktyce porządkuje rozkład liczb pierwszych. Bez tego wiele twierdzeń stoi na glinianych nogach.
1: Wyobraźcie sobie klawiaturę fortepianu. Jeśli wszystkie fałsze leżą równo na jednej linii, muzyka liczb brzmi czysto. Sprawdzono miliardy zer numerycznie i ciągle gra. Ale nut z podpisem dowód nie ma.
2: A teraz perełka. Zagadnienie rozstrzygnięte. Hipoteza Poincarego. Perelman zrobił to z gracją ninja. Udowodnił, że każde trójwymiarowe coś

0: co nie ma dziur i daje się skurczyć do punktu, jest sferą. I powiedział: dzięki, ja pas.
1: Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem o tym w zadymionej sali z kredą na wszystkim, łącznie z marynarką. Topologia to sztuka gniecenia gumowej piłki bez rozrywania. A Perelman po prostu zamknął dyskusję. Szacunek.
0: To teraz równania Naviera Stokesa. Płyny, turbulencje. Czy rozwiązania zawsze istnieją i są gładkie w trzech wymiarach przez cały czas? Jeśli tak, albo nie, proszę o solidny dowód. Gdybyśmy to mieli, prognozy pogody i symulacje lotu byłyby jak z kina sci-fi. Burzę kocham, więc poproszę render w 4K Ultra.
1: Płyny są jak koty. Udają, że słuchają równań, a potem zeskakują z półki, gdzie chcą. Ten problem to realne inżynierskie mięso. Od silników po skrzydła. Ale też czysta analiza, gładkość albo osobliwości. Wybieraj.
0: Young Mills i luka masowa. Fizycznie wiemy, że jest luka energetyczna, która oddziela próżnię od najlżejszych wzbudzeń. Ale matematyka chce podpisu notarialnego. Dowód, że taka teoria istnieje w czterech wymiarach i ma dodatnią lukę. Brzmi jak bossa nova, ale to hardcore.
1: To ten moment, gdy fizycy mówią: widzimy to w eksperymencie, a matematycy mówią: pokaż mi papier. I dobrze, porządek musi być. Inaczej model gryzie po kostkach jak pies bez smyczy.
0: Hodge, koniunktura Hodge. A elegancka sprawa o tym, które dziury w skomplikowanych kształtach są zrobione z kawałków algebraicznych. Geometryczne Lego kontra abstrakcja. Narzędzia to formy różniczkowe i kohomologie. Brzmi groźnie, ale to jest piękne.
1: Wyobraźcie sobie pączka i rogalika. Jak policzyć dziury i czy da się je opisać równaniami o ładnych współczynnikach? Hodge mówi, że tak, w pewnych stopniach. Chcemy pieczątkę pod wszystkimi przypadkami.
0: I jeszcze Birch i Swinnerton-Dyer. Eliptyczne krzywe i tajemnicza wartość funkcji L przy 1. Ile jest punktów wymiernych, zależy od tego, czy ta funkcja znika i jak szybko. Kryptografia robi z tego dzienny chleb, ale dowodu pełnego brak.
1: To łączy elegancję z praktyką. W starych czasach patrzyliśmy na krzywe na papierze milimetrowym i szukaliśmy wzorków. Dziś komputery liczą głęboko, a pytanie nadal stoi pod drzwiami i puka.
0: Został nam drobiazg, czyli przypomnienie. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Klik i dzwoneczek. I dzwońcie teraz na numer 732-108-508. Drodzy słuchacze, sprawdzimy na żywo, czy wasze pytania są w klasie P czy NP.
1: i wejdźcie na stronę radio-synteza.pl. Tam macie porządek i archiwum, jak w dobrej bibliotece, gdzie pachnie kurzem i kawą. Dobrze, w kot.
0: A teraz różnica zdań, bo musi iskrzyć. Ja wierzę, że AI w parze z formalnymi systemami jak Lean przetłumaczy twierdzenia na kod i dorobi dowody. Widzimy już, jak sieci wymyślają lemata, które ludzie potem klepią. To tylko kwestia skali.
1: Spokojnie, młody. Maszyna pomaga, ale smak dowodu to ludzka robota. Krok znikąd nie jest krokiem, jeśli nikt go nie rozumie. A jak zaczniecie wchodzić na tematy polityki grantów, to ja mówię, zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi?
0: Deal. Zero bloatware u mnie. To jak? Kończymy. Nie dogadamy się, czy braterski uścisk? Moja wersja kompromisu. Maszyna robi brudną robotę, a człowiek świeci przykładem jak latarka z baterią. I razem bierzemy te 7 bossów.
1: Brzmi jak plan. Matematyka to jazda bez trzymanki, ale na solidnych torach. A teraz mały dżingiel radiosynteza i kawa. Po przerwie odbierzemy Wasze telefony na numer 732-108-508. Zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat prosty, a jakże szeroki. Porady domowe w ogrodzie, czyli lifehacki, które sprawiają, że ziemia mniej kaprysi, a plecy mniej bolą. Definicja, moja wersja. To sprytne, analogowe sztuczki, które można zrobić od ręki, bez apki i bez logowania. Do tego proste narzędzia, deszczówka i trochę cierpliwości. No to jedziemy.
2: Lifehack w mojej wersji to skrót do efektu końcowego. Zero zbędnego klikania, max efektu. Załóżmy, że macie suszę w donicach. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Ustawiacie automatyczne podlewanie, analizę wilgotności i gotowe. A jak coś nie działa, to update leci w nocy i śmiga.
1: Piotr, ty byś i kaktusa podłączył do chmury. Drodzy Państwo, kiedyś było prościej. Mój dziadek ciągnął sznurek między dwie gałęzie i miał idealnie równe grządki. Zero linijki, zero aplikacji. Do pomidorów dawał skorupki jaj i fusy z kawy, a mszyce zmywał szarym mydłem w wodzie. I działało. Dobrze w kod.
2: A w Marsjaninie też działało, bo był inżynier i improwizował. Tylko że dziś można to zrobić mądrzej. Czujnik wilgotności w ziemi, tani jak paczka nasion, wysyła alert, a mikrokroplowniki ustawiają dawkę wody jak w szklarni NASA. Do tego kamera rozpoznaje choroby liści, zanim to widać gołym okiem. Masakra, jak to ratuje rośliny.
1: Cia, dopóki bateria nie siądzie. Ja wolę konewkę i beczkę z deszczówką. Stara beczka po ogórkach robi robotę. A jak chcecie mieć spokój w upały, to zakopcie glinianą donicę bez dziury w środku z małą pokrywką. Napełniacie wodą i ziemia pije w swoim tempie. Starożytny patent zwany ollą i nie psuje się.
2: Albo butelka po napoju jako kroplownik. Budżetowo i sprytnie. Robicie mikro dziurkę w nakrętce, wkładacie butlę do góry dnem w pobliżu korzeni i macie wolne kapanie. Żeby było prozawodowo, zakopcie butlę tak, by szyjka była tuż nad ziemią. Mniejsze parowanie, większa kontrola. To jest sztos.
1: Narzędzia. Kochani, o nie trzeba co roku kupować nowych. Wystarczy osełka, odrobina oleju i kartka ścierna. Najpierw papier, potem kamień i na koniec kropla oleju spożywczego, żeby nie rdzewiało. I mój faworyt, wiadro z piaskiem wymieszanym z olejem. Po pracy wbijasz grabie w ten piasek.

0: piasek i same się czyszczą.
1: A ja dorzucę geekową organizację. Wydrukujcie sobie na drukarce 3D wieszaki na motyki i dystanse do sekatorów. Dorzućcie listwę magnetyczną i macie warsztat jak w pit stopie. Etykiety QR do pojemników na śruby i zero szukania, boomerze. Świecisz przykładem jak latarka bez baterii, ale coś tam działa.
0: Kompost to złoto ogrodnika i nie trzeba filozofii. Warstwa zielona, czyli trawa i obierki. Warstwa brązowa, czyli liście i karton bez nadruku. Do tego fusy z kawy i pokruszone skorupki jaj. Przerzucić co jakiś czas, żeby złapało powietrze. Można wbić parę patyków w środek. Wyjmujesz je i powstają tunele powietrzne. Tania wentylacja.
1: Albo wersja turbo, czyli bokashi w kuchni. Fermentujesz resztki i potem do kompostu idzie booster. Do kontroli temperatury wkładasz tani czujnik i wiesz, kiedy proces zwalnia. Brzmi naukowo, ale serio ułatwia życie. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc nie przekombinujcie.
0: Szkodniki. Nie polecam ciężkiej chemii. Najpierw profilaktyka, czyli zdrowa gleba i wietrzenie szklarni, na mszyce roztwór z szarego mydła, na przędziorka pryskanie wodą i podniesienie wilgotności. A ślimaki zbieramy ręcznie albo robimy barierę z popiołu. Drewno nie lubi nadmiaru popiołu, ale wokół sałaty potrafi zdziałać cuda.
1: I hotel dla pożytecznych owadów. Serio, parę klocków bambusowych powiązanych sznurkiem i macie ekipę zapylaczy na miejscu. Na ślimaki miedziana taśma wokół grządek działa jak niewidzialna bariera. A jak lubicie eksperymenty, to ziemia okrzemkowa tworzy suchą drogę, bezpieczną dla roślin i nieprzyjemną dla mięczaków. To proste i działa.
0: Podlewanie planujcie mądrze. Rano, zanim słońce zacznie grzać, albo wieczorem, tak jak dziś, bo jest chłodniej. Woda trafia do korzeni, nie w niebo. Mulcz, skory lub słomy trzyma wilgoć i ogranicza chwasty. Mniej roboty, więcej spokoju.
1: Skoro wieczór, to ja marudzę o pogodzie. Sucho jak na pustyni, zero burzy, a ja uwielbiam burzę, więc ratujcie się wężami sączącymi i czujnikami wilgotności. I dzwońcie do nas, numer 732-108-508. Opowiedzcie swoje patenty. Albo chociaż zapytajcie Igora, czemu tak kocha beczki po ogórkach.
0: A jak już macie nasiona i brak wam cierpliwości do siania co do centymetra, zróbcie taśmę nasienną. Papier toaletowy, dwie warstwy, klej z mąki i wody, kropka. Kleju nasionko, przerwa i tak dalej. Potem taki pasek kładziecie w rządek, przykrywacie cienką warstwą ziemi i sprawa z głowy. Marchew dziękuję później.
1: Dla fanów hydrozabawy zioła w słoiku na keramzycie z roztworem składników mineralnych, doświetlanie małą lampką LED o widmie pełnym i prosty timer. I macie sałatkę, kiedy chcecie. Ale uwaga, żeby nie przesadzić z mocą, bo zrobicie grill zamiast bazylii. Laguje mi mózg, gdy ktoś świeci roślinom halogenem.
0: Trawnik nie musi wyglądać jak dywan na paradę. Podnieście wysokość koszenia i zostawcie ścinki jako naturalną ściółkę. Mniej podlewania i mniej nawozu. Zamiast walczyć z koniczyną, zaprzyjaźnijcie się z nią. Ładnie kwitnie i lubią ją zapylacze. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, jak w każdym trawniku.
1: A jak już wstyd wam pchać kosiarkę, to robot kosiarka załatwia temat. Ustawiacie strefy harmonogram i chill. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli pchanie kosiarki. Dla nerdów panel słoneczny do doładowania stacji i macie zielone kółko w pętli nieskończoności. Dobrze, w kot.
0: Podsumujmy. Ziemia lubi spokój i regularność. Patrzcie na liście, dotykajcie gleby. Oszczędzajcie wodę, recyklingujcie narzędzia i materiały. Konewka i sznurek potrafią wygrać z nadmiarem elektroniki. A jeśli chcecie więcej takich prostych trików, wpadajcie na Radio Synteza oraz na stronę radio-synteza.pl i dzwońcie śmiało, numer 7321-08508.
1: I subskrybujcie nasz kanał YouTube pod nazwą Radio Synteza. Kliknijcie dzwoneczek, bo wtedy nie przegapicie moich rantu o kosmosie i ogrodach w mikrograwitacji. A jeśli macie lifehack, który wywraca grządki do góry nogami, to dzwońcie. Numer 732-10-8508. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Ale damy radę.
0: Jeszcze drobiazg. Etykiety roślin. Zamiast plastiku bierzemy patyczki po lodach i marker. Na to warstewka bezbarwnego lakieru i napis nie znika przez cały sezon. Doniczki zrobicie z gazet zawiniętych w rulon i spiętych z szywką. Potem sadzonkę wkładacie do ziemi i papier się rozkłada. Elegancko i tanio.
1: I mamy piękne spięcie klamrą. Ty analog, ja cyfrowy. Ty beczka, ja sensor. Ty osełka, ja drukarka 3D. I wiecie co, drodzy Państwo? To się łączy jak klocki. Kto chce zen w ogrodzie, bierze konewkę. Kto chce dane, bierze czujniki. A kto chce oba, ma święty spokój. Dobrze, w kot. A teraz dżingle Radio Synteza i zaraz wracamy.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

0: sterowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Suchar to dowcip tak suchy, że aż trzeszczy w zębach. Minimalizm. Gra słów, zero moralitetu. Jeden strzał i cisza. Jak winyl po zdjęciu igły. Drodzy Państwo, dziś jedziemy pełnym koszem suszu.
2: I to jest mój klimat. Tylko że w wersji turbo. Suchar to men na żywo. Setup krótki jak pasek statusu. I puenta, która robi facepalm. Kto nie zrozumie, ten ma lag w mózgu. Dobrze w kod. Lecimy.
1: Definicja definicją, a ja mam anegdotę. Stare studio, taśmy szumią, kawa stygnie. Realizator opowiadał co dzień ten sam numer. Dlaczego płyta winylowa jest taka spokojna? Bo ma rowki relaksacyjne. Proste. Wchodzi lepiej niż dżingu.
2: A ja dorzucę wersję sci-fi. Co robi sztuczna inteligencja w piekarni? Uczy się drożdżowych sieci. I jeszcze kosmiczny. Dlaczego satelita nie chodzi na randki? Bo kręci tylko stałe orbity. Masakra i sztos w jednym.
1: Piotrek, fajne ale. Pamiętaj, suchar musi być krótki jak przerwa na reklamę. Kawa nie ufa ludziom, bo ma za dużo przelewów. Drukarka ma kiepski humor, bo ciągle ją naciskają. I koniec. Bez fajerwerków.
2: Mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Zła, że ustawiamy ranking. Niedobra, że ja jestem jury. Jak nazywa się szybki router? Pędzi wiatr. Fi. Dlaczego serwer nie tańczy? Bo ma wieczny lag. Dzwońcie i dawajcie swoje. Numer do studia to 732-10-8508. Serio.
1: Drodzy Państwo, klasyka też ma swoje miejsce. Kabel HDMI jest zazdrosny, bo ma tylko jedno wyjście. A gniazdko do wtyczki mówi, trzymaj się mocno, będzie iskrzyć. I nikt nie spadnie z krzesła, ale kąciki ust drgną.
2: Halo, halo, boomer alert. Ale spoko, ja to czuję.

0: co mówi piksel do piksela. Trzymajmy się razem, bo będzie lepsza rozdzielczość. A wy subujcie Radiosynteza na YouTube. Klik i jest, bo co dwie suby, to nie jedna.
1: Pamiętam, jak Revox wypluwał taśmę i kolega rzucił perełkę. Kaseta ma słaby charakter, bo się zwija. I drugi z eteru. Mikrofon do wokalisty. Weź bliżej, bo cię nie łapie. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: To ja kosmosowo. Dlaczego meteorolog kocha burzę? Bo wreszcie ma konkretne chmury do roboty. A w stacji kosmicznej czemu nie grają w karty? Bo wszystko leci w powietrzu. Dajcie znać, czy chcecie więcej takiego orbiter humoru.
1: Spokojnie, młody. Mów wolniej, bo słuchacz nie sprintuje, tylko słucha. Suchar syntezatorowy. Dlaczego syntezator poszedł do lekarza? Bo od modulacji kręciło mu się w głowie. A DJ przy kominku dorzuca sample do ognia.
0: Igor, świecisz przykładem jak latarka bez baterii, ale dam ci punkt. Pizza. Dlaczego pizza jest wiecznie zajęta? Bo ciągle ma spotkania z piecem. I przypominajka. Nasza strona to radio-synteza.pl. Wpadajcie.
1: No to jedziemy dalej. Drodzy Państwo, wasza kolej. Macie suchara, walcie prosto w eter. Telefon do studia to 732-108508. Krótko, zwięźle i bez bólu. A ode mnie jeszcze gramofon nie kłamie. Wszystko masz czarno na białym.
0: Tryb karabin. Seria. Co robi programista w lesie? Szuka gałęzi. Zegar do komputera. Czas na update. Smartfon poszedł na dietę. Za dużo aplikacji do jedzenia. I pamiętajcie, sub na YouTubie, kanał Radiosynteza. Klikacie i jest dobrze w kod.
1: Ja jednak lubię, jak suchar ma aromat. Espresso do latte. Nie rozcieńczaj mnie, bo stracę charakter. To jest jak winyl. Krótki sygnał, duży smak. A teraz łyk kawy i jedziemy dalej.
0: Sztuczna inteligencja też ma swoje. Co robi AI w kawiarni? Uczy się wzorców mleka i zawsze spienia do perfekcji. A chmura nie gra w szachy, bo gubi piony. Dzwońcie do nas 732-108508. Nie jestem leniwy, tylko w trybie czuwania czekam na wasze hity.
1: Drodzy Państwo, subskrybujcie Radio Synteza na YouTube. Będzie wam grało lepiej niż stary magnetofon w sobotę rano. Pilot do telewizora mówi, mam kontrolę, a my mamy antenę i dobry nastrój.
0: Szybki pakiet, lodówka do mleka. Wyluzuj, tu jest zimno z natury. Mysz bez ogonka, to po prostu bezprzewodowa. I jeszcze mini klasyk. Kabel USB mówi, pocałujemy się tylko raz, bo potem już pamiętam. Ale cringe i jednocześnie sztos.
1: Widzisz, Piotrek, ty stream, ja winyl. A suchar działa i tu, i tu. Zróbmy tak. Najlepszy słuchaczowy suchar czytamy w następnej audycji. Numer znacie, strona też. radio-synteza.pl. Dobrze w kod, niech to wybrzmi.
0: I jak znam życie, nie dogadamy się, które lepsze, boomer czy futurysta. Ale to nieważne. Ważne, że macie ubaw. Sub na YouTubie Radio Synteza. Dzwońcie 732-10-8508. A my dorzucimy jeszcze trochę suszu po dżinglu.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś bierzemy na warsztat testy IQ dla sztucznej inteligencji, czyli wyzwanie ARK. No to jedziemy. Co to w ogóle jest? To taki sprytny sprawdzian, czy maszyna potrafi złapać wzór i regułę bez milionów przykładów, tylko na podstawie paru obrazków w kratkę.
2: Tak jest. ARK, czyli Abstraction and Reasoning Corpus. To brzmi jak podręcznik do magii, ale to po prostu zagadki na kolorowych siatkach, gdzie z kilku przykładów trzeba wydedukować regułę i zastosować ją do nowej sytuacji. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Proste mówisz. Kiedyś były takie testy dla ludzi, matryce Ravena pamiętam, jak w redakcji ktoś to przyniósł i wszyscy rżnęli głupa, a potem był spór, kto szukał instrukcji. Ja wolę klocki i kartkę, w kratkę, stara szkoła.
2: Ej, ale zobacz Igor, w sci-fi zawsze mieli czarodziejskie testy człowieczeństwa. Voight-Kampff w Blade Runner, a tu mamy coś lepszego, bo zamiast mierzyć emocje, mierzymy rozumowanie analogiczne, czyli czy AI potrafi stworzyć małą teorię świata w miniaturze.
1: Miniatura miniaturą, ale życie nie jest w kratkę. W realu jest szum i wyjątki. A te wasze układanki wyglądają jak kolorowanki dla przedszkolaków. Dobrze w kod, ale czy to sprawdza cokolwiek poza cierpliwością programisty?
2: Właśnie o to chodzi, że to nie jest kolorowanka, tylko destylat myślenia. Tu nie pomaga pamięciówka. Tu trzeba wykombinować regułę z paru wskazówek. Skala jest mała, ale wymaganie jest duże. Generalizacja z małej próbki. Dla mnie sztos.
1: Dobra, to dajmy przykład. Wyobraźcie sobie siatkę, gdzie trzeba zaznaczyć największy kształt kolorem, który dominuje. W przykładach. Albo przenieść wzór do rogu zgodnie z tym, co widać na podanych transformacjach. Pytanie. Czy maszyna zrozumie intencje, czy tylko dopasuje piksele?
2: I tu wjeżdża cała filozofia. Większość modeli robiła kiedyś sprytne kopiuj-wklej statystyki. A ARC wymusza myślenie symboliczne. Program złożony z prostych operacji typu znajdź obramowanie, policz rozmiar, odbij lustrzanie. Zlepiamy klocki, jak w programowaniu.
1: Pamiętam, jak w latach 80. kleiliśmy systemy eksperckie, reguła po regule, a potem życie pokazywało figę. Wystarczyło jedno nietypowe wejście i wszystko się wywracało. Taki już mam bagaż starego wyjadacza.
2: No i właśnie dlatego dziś

0: łączymy dwa światy, sieci i symbole, Neo z Morfeuszem, czyli neurony od percepcji i regułowe klocki od wnioskowania, ARC. To świetny plac zabaw, bo nie da się tam nabić punktów przez wkuwanie odpowiedzi. Jest ukryty zestaw zadań, który sprawdza, czy faktycznie rozumiesz.
1: Plac zabaw placem zabaw. Ale powiedz to uczciwie, drodzy Państwo. Sporo systemów dalej poległo na prostych zwodach i drobnych sztuczkach. Autor tych zadań jest jak diabeł w szczegółach. Wystarczy, że jeden kolor znaczy tło, a nie figurę, i maszyna wariuje.
0: Masz rację. I dlatego jest hype, ale i pokora. ARC nie jest skrojone pod jedną sztuczkę. A co do praktyki, spoko. Ja też chcę, żeby AI umiała rozwiązać problem w realu. Ale najpierw niech przejdzie test z abstrakcji, bo inaczej będzie świecić przykładem jak latarka bez baterii.
1: I tak do rana będziemy się bawić w definicję. Słuchajcie, jesteście w Radio Synteza. W przerwie podrzućcie suba na YouTube kanał Radio Synteza. A jak chcecie się wtrącić, to telefon do studia to 732 108 508. Piszcie, dzwońcie, jak wam ARC leży czy uwiera.
0: Tak, dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja przypomnę naszą www.radio-synteza.pl i klik w dzwoneczek na YouTube, bo bez tego algorytm ma nas w trybie czuwania. A ja jestem energooszczędny w trybie czuwania, tylko w niedzielę.
1: Dobra, zróbmy eksperyment na żywo. Mała łamigłówka. Piotr, masz trzy przykłady. W każdym musisz znaleźć najmniejszą niebieską figurę i przestawić ją na środek. A potem cały wzór obrócić w prawo. Zgadujesz, co będzie w teście?
0: W teście pewnie zmienisz kolor tła, żeby mi wywaliło intuicję. Ale ja to czuję. Reguła jest hierarchiczna. Najpierw segmentacja po kolorze, potem wybór najmniejszej figury, następnie translacja do środka, a na końcu rotacja całości w stronę zgodną z ruchem wskazówek. No i gotowe.
1: Nieźle, młody. I teraz pytanie kluczowe. Czy twoja maszyna wykonałaby to samo? Niezależnie od palety barw i rozmiaru planszy. Bez dopasowania pod klucz. Tego właśnie łakniemy w ARC. Prawdziwej elastyczności.
0: Z dobrym zestawem prymitywów, tak, małe operacje typu znajdź środek masy, policz piksele, rozpoznaj komponenty spójne i z tego składamy algorytm. To jak modularny syntezator. Igor, patchujesz bloki, aż gra melodia rozwiązania.
1: I to rozumiem. Modular brzmi miło. Dorzucę tylko ostrzeżenie. IQ to skrót myślowy, a nie metryka duszy. Nawet u ludzi mierzy wycinek zdolności, a tu mówimy o testach, które uczą zdrowego rozsądku w ograniczonym świecie. Kratki.
0: Pełna zgoda. IQ to nie święty graal, ale ARC ma jedną piękną cechę. Zmusza do ogólności. Maszyny nie widziały tych konkretnych zadań wcześniej, więc albo składają reguły i przenoszą je, albo leżą i kwiczą. Mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Niedobra jest taka, że jest trudno.
1: A zła jest taka, że będzie jeszcze trudniej. Dobrze, w kot. Ale serio, kompromis jest prosty. Niech AI najpierw przejdzie przez ARC, żeby pokazać, że myśli, a potem dawajcie ją do roboty w prawdziwym świecie, tam gdzie błoto i szum.
0: Brzmi jak plan. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Więc dołóżcie swoją głowę i zadzwońcie. 732-108-508. Wrzućcie suba na YouTube Radio Synteza i kliknijcie www.radio-synteza.pl.
1: A teraz mały dżingiel i po nim krótki numer syntezatorowy z duchem lat 80. Podzielmy się porówno, tobie nic, a mi resztę. Żartuję. Zostańcie z nami. Radio Synteza wraca za chwilę.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat wieczoru to przegląd najlepszych gier lat 90. No to jedziemy. Definicja prosta. Gry, które do dziś uruchamiasz i czujesz ten sam dreszcz. Coś, co nie zestarzało się w sercu, choć na ekranie piksel stoi dumnie, jak neon nad bar mleczny.
2: Czekaj, Igor, ja bym to doprecyzował. Dla mnie najlepsze to takie, które wyznaczyły standardy, albo które dziś można odpalić na ultraramie z modami, z HDR i z AI, co podbija tekstury i dalej robi

0: nie było patchy, nie było asysty. Po prostu grasz i masz.
1: I w tym jest urok. Ale teraz masz Quake 2 w śledzeniu promieni i wygląda jak mokry sen grafika. Doom VR to czysta adrenalina. A te neuro-update'y sprite'ów i filtrów poprawiają czytelność. Dajesz babci hełm i mówi: o rany, jakie ładne potworki. Dziadku, nie zgrywaj bumerka. Technologia ratuje klasyki.
0: Ratuje albo przykrywa smak. Daj mi zwykły Quake bez fajerwerków. Ciemny korytarz, mrok jak w kinie i piksel, który tnie wzrok jak brzytwa. Dźwięk z głośniczka w obudowie i już masz klimat. Nie wszystko musi świecić jak choinka.
1: Dobra, to wrzućmy strategię, bo tam lata 90. były królem. StarCraft, Warcraft 2, Command and Conquer, Heroes 3, Balance jak z podręcznika taktyki i Tempo jak espresso. To się oglądało jak sport i do dziś się gra. Co ważne, te gry uczyły myślenia, a nie tylko klikania.
0: Ja stawiam na tury. Heroes 3 to złoty standard. Hot seat na jednym krześle, kilka osób i dramat przy zamku. Cytadela. Kto nie spał do rana, ten nie wie, co to strategia. Dodatkowo SimCity 2000 i Transport Tycoon. Te gry uczyły cierpliwości i planowania jak zegarmistrz. Nie było autosave co 5 sekund. Trzeba było uważać.
1: Transport Tycoon to sztos. A OpenTTD zrobił z tego wieczną maszynę do kombinowania. Do tego Civilization, druga część i nagle historia wciąga bardziej niż serial. A jak dorzucisz mody społecznościowe i poprawki sztucznej inteligencji, to masz grę, która żyje nowym życiem.
0: Przygodówki też trzeba odhaczyć. Monkey Island, Broken Sword, Grim Fandango. Te dialogi, ten humor i zagadki, co potrafiły zgiąć mózg w supeł. Pamiętam, jak magazyny drukowały solucje, a my je czytaliśmy przy lampce biurkowej. Pixel art to nie grafika, to charakter.
1: Narracja to była petarda. Planescape Torment pokazał, że tekst może być lepszy niż kino. Fallout świetnie bawił się konsekwencjami. System Shock był jak laboratorium pomysłów pod Immersive Sim. I później przyszedł Deus Ex, ale to już inna bajka. Wtedy odkryto, że gra może być manifestem designu, a nie tylko strzelaniem.
0: Strzelanie jednak miało styl Duke Nukem, trójwymiar, Blood i wjazd Half-Life. Sceny skryptowe, co wyrywały z butów, a jednocześnie czułe sterowanie na kulkowej myszce. Pamiętam kafejki komputerowe, zapach kawy i ten hałas wentylatorów, jak start małej turbiny. To był dźwięk ery.
1: A z Half-Life'ie wyskoczył Counter-Strike, mod, co zmienił świat grania. I to jest mój punkt. Igor, najlepsze gry lat 90. to też te, które były platformą pod mody. Quake z pakietami map. Team Fortress, społecznościowy ogień. Bez warsztatu fanów te tytuły nie miałyby takiego ognia.
0: Dobrze, dobrze. Tylko pamiętaj, że poziom trudności był wtedy bez litości. Prince of Persia, druga odsłona, dawała wycisk, jak trening u srogiego trenera. Another World uczył pokory. Jedno złe kliknięcie i do widzenia. To miało ząb, którego czasem dziś brakuje.
1: Za to muzyka z tamtych lat dalej wchodzi jak złoto.

0: Bobby Prince w Doom, Frank Klepacki w Strategii, Michael Land w Przygodówkach. OPL brzmiał jak kosmiczna lodówka, ale jak wchodził Red Book, to nagle orkiestra. I teraz masz winylowe wydania i remastery, co brzmią tak, że ciarki idą po plecach.
1: Sprzęt robił klimat. Monitor kineskopowy dawał głębie i smużenie, które maskowało ostre krawędzie. Myszka z kulką trening, nadgarstka. Klawiatury klikały jak maszyna do pisania. Raz wylałem kawę na blaszanego 486. Oszczędzałem miesiąc, żeby to naprawić. Ale działał dalej jak czołg. Na tym właśnie ogrywałem klasyki.
0: A dziś po prostu odpalasz emulację DOSBox z CAMVM albo wersję z platformy, która dba o kompatybilność i jedziesz. Masz zapisy w chmurze, masz panoramiczne poprawki i nawet opcję powtórki klatek, żeby było płynniej. To jest ta dobra magia technologii, która nie psuje, a ułatwia.
1: Niech będzie ułatwia, ale niech ludzie pamiętają, by choć raz spróbować, tak jak twórcy to wymyślili, bez miliona filtrów i z oryginalnymi ustawieniami. Drodzy Państwo, jeśli chcecie dorzucić swoje typy, dzwońcie do nas. Numer to 732-10-8508. A my czytamy Was też na radio@synteza.pl.
0: I subskrybujcie YouTube, hashtag Radiosynteza. Klik, klik i macie powiadomienia, bo inaczej Igor zaśnie na antenie i będę musiał puszczać mu budzik w pętli. Dzwońcie, serio. 732-10-8508. Ja odbiorę i przepytam, jak nauczyciel na kartkówce.
1: Propozycja z mojej strony. Krótka lista żelazna. 5 tytułów, które zabrałbym na bezludną wyspę. Doom, Heroes, trójka, Fallout, Monkey Island i Transport Tycoon. Każdy z innego gatunku, każdy ma duszę i każdy działa po latach, bez wsparcia psychologicznego.
0: Moja piątka jest szybsza. Half-Life, StarCraft, Planescape Torment, Quake i System Shock 2. Dorzuciłbym jeszcze Złodzieja Cienia, bo skradanie było tam poezją. Ale dobra, niech będzie, że 5. A twoje? Doom bez ray tracingu wezmę z przymrużeniem oka.
1: No i widzisz. Nie dogadamy się. Ale to dobrze, bo lista lat 90. jest jak stół szwedzki. Bierzesz, co lubisz i jesteś syty. Za chwilę wrzucimy krótki dżingiel Radia Synteza, a potem kącik waszych typów. Więc szykujcie klawiatury. I pamiętajcie o stronie radio@synteza.pl.
0: A ja jeszcze tylko dorzucę sub na YouTube kanał Radio Synteza. Dzwonicie 732-10-8508 i lecimy z waszymi topkami. Jak będzie nudno, to zmieniamy temat na kosmitów i pizzę. Dobrze, w kot. Jedziemy dalej.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Raz, dwa, mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Chess, Zodiac gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze. Bydgoszcz

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Historia gra. Jazz historia gra. O, Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Tanoc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

zostanie, zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój